Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.pl

rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście, porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

kiedyś te szyszki z karmelu. Życie zakręcone jak huba buba, kiedy starczała ci dycha w portfelu. Kupowaliśmy maczugi, a teraz koledzy jarają maczugi jak ślugi. To szybko się nudzi, tak jakby my kulki. Czasem nie wiemy, kiedy odpuścić.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.com

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback

wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.pl

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Usłysz więcej. Radio Cenzura. Automatic voice message system. Is not available.

Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Chciałbym tych skrajnie z lewej, chciałbym i tych skrajnie z prawej. I ej, ruch, jak jesteś z niebej, co myślisz, że ma monopol naprawdę? Nie chcę żyć z butem na gardle, wyłodreś wasz mentalny karce.

urwać im łeb jak modliszka. A teraz pomyśl o sobie i się nie skupiaj na innych. Zerwij psychiczną obrożę i biegnij przed siebie jak wilki. Spróbuj się odciąć od wszystkich, którzy na tobie wiszą jak kleszcze. Kto ma dla ciebie prawdziwą wartość, a kto jest na

każdego w końcu osaczy. Przyparci do ściany, stajemy się łatwym celem na wszelkie owce. Ruch, powiedz, jak długo pociągniesz, zanim cię w domu bez klamek umieszczą. Koleżko, ten utwór jest dokładnie o tym, na co mam i nie mam wpływu. Chcę pozbyć się wszystkich toksyn i obieram własny azymut.

0: syny.
1: Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

mówić o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was wyzwoli.

Witam serdecznie. Na antenie Radia Cenzura chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

dobrze. Jaką masz fryzurę, nie zmieścił nas czas dobrze.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić i jak funkcjonować w ogóle w świecie

Lo siento.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radiocenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

pozwalania na błędy tego systemu. Zakręcę go tylko po mojemu. Jak można rzekać, to lepiej nic nie mów. Zwalania na błędy tego systemu.

0: Usłysz więcej. Radio Cenzura.
1: A dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z Robertem. Witam cię, Robercie.
2: Dzień dobry.
1: Robercie, na sam początek, jeżeli mógłbyś się przedstawić mnie i naszym słuchaczom.
2: No, mam na imię Robert, mieszkam w Irlandii od 14 lat. W tej chwili pracuję jako inżynier od uzdatniania wody, od wody pitnej. A tak to jestem pasjonatem historii. Kiedyś pracowałem jako przewodnik w Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu przez około 10 lat. Jestem generalnie pasjonatem historii polskiej, powszechnej. No i teraz z racji, że mieszkam w Irlandii, więc pasjonuję się historią Irlandii i jestem też przewodnikiem turystycznym po Irlandii.
1: O, to tak ciekawie się skumulowało troszeczkę.
2: No,
1: i przewodnikiem gdzie?
2: To znaczy, ja mogę być wszędzie przewodnikiem. Mhm. Mam uprawnienia do tego, skończyłem kurs. Więc tak naprawdę mogę wozić wycieczki po całej Irlandii, mogę sobie zrobić, jakby wybrać jedno miejsce i próbować tam budować jakiś, powiedzmy...
1: Heritage,
2: o, to jest dobre słowo. Więc mógłbym, powiedzmy, nie wiem, wybrać sobie któryś z miast tutaj i tam gdzieś funkcjonować jakoś przewodnik, zapraszać ludzi na zwiedzanie. No, ale to jest taka praca sezonowa, to na razie nie za bardzo mi odpowiada. Może kiedyś na emeryturze.
1: Dobrze mieć też opcję, tak? I no, zamiłowanie, bo tak jak mówisz, że historia zawsze z tobą była,
2: tak.
1: I ci towarzyszy, i to jest troszkę taka ekspansja.
2: Tak, to jest ekspansja. Gdziekolwiek jadę, to zawsze sięgam po jakieś wydarzenia historyczne. Bardzo lubię eksplorować historię miast, miejsc, krajów, które zwiedzam. Lubię wiedzieć, gdzie jestem, co się tam działo. No i tak naprawdę w każdym można znaleźć niesamowite miejsca. Bardzo ciekawe.
1: Wystarczy poszukać.
2: Irlandia jest takim krajem, który pokazał mi, jak powiedzmy my w Polsce nie wiemy, bardzo mało wiemy na temat historii Irlandii. Jak przyjechałem tutaj i zacząłem się interesować, odkryłem, że tutaj historia sięga tak naprawdę, pisana historia IV-V wieku naszej ery, więc to są początki też chrześcijaństwa w Europie. Tutaj, no i fascynująca jest ta historia, tylko trzeba sięgnąć głębiej, poczytać.
1: I też tak jak właśnie mówisz, że pomimo twojej standardowej pracy, to jest takie bardziej hobby też, tak. Troszeczkę, tak?
2: Tak, tak.
1: Czyli musisz mieć dezygnowany czas na tak jakby zorganizowanie czasu.
2: No tak, praca to wiadomo, obowiązki, no ale staramy się wybierać taki dzień, tydzień, czasami weekend jakiś i gdzieś pojechać, coś zobaczyć, odkryć, zwiedzić.
1: No.
2: Zawsze.
1: To fajny, fajny pomysł.
2: Zawsze się to gdzieś z czymś, zawsze nasz wyjazd, nawet na wczasy gdzieś, to się kojarzy z tym, żeby gdzieś zobaczyć jakieś historyczne miejsce.
1: Lepiej zbierać, tak, takie memory,
2: tak.
1: Niż rzeczy materialne, tak?
2: No, jestem jakby, tak. To jest dla mnie lepiej. Lepsze są właśnie te zdjęcia, takie wspomnienia, doświadczenia, przeżycia niż materialne pamiątki z miejsc.
1: Wiesz co, nawracając do tego, co wspominałeś, mówiłeś, że byłeś przewodnikiem w Auschwitz. Czy moglibyśmy o tym porozmawiać?
2: Oczywiście.
1: I jak ta przygoda się zaczęła?
2: No tak, ja urodziłem się w Oświęcimiu. To nie jest taka prosta droga. To nie była moja prosta droga do bycia przewodnikiem. Nawet powiem szczerze, nigdy nie myślałem o tym, żeby zostać przewodnikiem, będąc, nie wiem, nastolatkiem czy już dorosłym człowiekiem. No ale gdzieś tam zawsze jako dziecko słyszałem w tej takiej rozmowach, prawda, w tym takim obiegu gdzieś słowo obóz albo Auschwitz albo muzeum. No i mój tata, moja mama, no i przede wszystkim moi dziadkowie, którzy mieszkali w Oświęcimiu w czasie II wojny światowej, byli takim źródłem wiedzy na ten temat. To znaczy nie na temat historii obozu, bo nie, ale to, co się działo, jaki wpływ obóz miał na miasto. Co powiedzieli mi historię miasta, jakie były, co się działo w mieście, jak co oni tam, co oni wiedzieli na ten temat i tak dalej. No
1: i co pewnie naocznie wiedzieli.
2: To znaczy oni, to nie jest taka prosta sprawa, dlatego że obóz był izolowany, więc, więc jakby cywile nie mieli dostępu do obozu, oni nie mogli widzieć. Spotykali więźniów, ale ten kontakt też był utrudniony i zakazany i konsekwencje były no tragiczne. Jeśli byli kogoś przyłapano, no to taki cywil mógł trafić do obozu albo zostać w jakiś inny sposób poważnie ukarany. Więc, ale to się działo od samego początku. No więc dziadkowie, potem historia, potem szkoła, czytanie, no i jakaś tam wyprawa, nie wiem, w wieku 7-8 lat nielegalnie poszliśmy z kolegami zobaczyć w końcu, co to jest ten obóz. To był z wujkiem mojego kolegi, pamiętam, poszliśmy. Niewiele rozumieliśmy jeszcze, ale zostały to obrazy. No i potem książki, czytanie, chodzenie, sprawdzanie. Ich później...
1: A miałeś coś takiego, na przykład wycieczki ze szkoły? Bo później się to zrobiło.
2: Ja wiem, że to jest taki... rozmawialiśmy ostatnio na ten temat. I... To jest taki paradoks, że do tego Oświęcimia przyjeżdżały wycieczki z całej Polski. Ale ja nigdy tam nie byłem ze szkoły, tak naprawdę. Ja tam byłem sam, albo z kimś chodziliśmy i zwiedzaliśmy na własną rękę, ale nigdy nie poszliśmy na zorganizowaną wycieczkę, żeby oprowadził nas przewodnik. Więc to jest taki paradoks. I tak naprawdę, jak przygotowywałem się do egzaminów na przewodnika, to poprosiłem znajomych przewodników, mogłem się dołączyć do grupy, żeby zobaczyć tak naprawdę, jak to wygląda, czyli przejść.
1: Praktykę zobaczyć.
2: Tak, taką. Dokładnie w praktyce. No bo wiedzę trzeba było ogarnąć, powiedzmy, przeczytać ilość książek i obejrzeć jakieś filmy i tak dalej, ale zobaczyć, jak w praktyce się podzielić tą wiedzą z ludźmi, bo tam też są pewne ograniczenia, prawda? Jest czas, jest miejsce, dużo rzeczy na to wpływa. No ale to w 2001 roku, no bo to były takie czasy, ciężko było znaleźć pracę i w ogóle. No i jak to ktoś znajomy dał mi cynk, że szukają do pracy w muzeum. Więc zgłosiłem się tam, bo po prostu potrzebowałem pieniędzy. No i tam okazało się, że są perspektywy, żeby zostać przewodnikiem. Czyli pracowałem w muzeum jako obsługa ruchu turystycznego. Zrobiłem kurs, a potem od 2002 roku już zacząłem prowadzić.
1: I ten egzamin i ta praktyka, tak jak wspominałeś, przy współpracy z kolegami, wpłynęła właśnie na to, że wspominałeś 10 lat, tak?
2: Do 2010 roku. Znaczy od 2001 do 2010 roku moje życie było
1: związane
2: z tym miejscem. Tak. Intensywnie.
1: I pamiętasz początki jako właśnie osoba oprowadzająca?
2: Tak. Znaczy, no pamiętam, bo to nie był, wiadomo, że pamiętam swoją taką pełną satysfakcję z tego, że zostanę tym przewodnikiem, czyli no, cieszyło mnie w ogóle uczenie się na ten temat. Czytanie książek, zeznań i tak dalej. To było bardzo ciekawe. Grzebanie w archiwach, gdzieś tam wyciąganie takich rzeczy różnych, dopytywanie jeszcze ludzi, którzy tam się pojawiali. Też trzeba pamiętać, i miałem to szczęście spotkać wielu byłych więźniów, którzy jakby... No,
1: dodawali dodatkowe informacje.
2: Dokładnie, których nie było w książkach, albo ktoś opowiadał jakąś historię, albo pokazywał miejsca. Spotkałem wielu ich, i to polskich więźniów politycznych, którzy tam byli, cudzoziemców i Żydów, którzy przeżyli. No to były chyba takie najbardziej wzruszające momenty. Jeśli ktoś mógł się podzielić z tobą taką swoją wiedzą, to nie była wiedza, doświadczeniem, prawda, przeżyciami, emocjami, tymi historiami, które no, były tragiczne przecież. Bo dla każdego, choćby nawet i dla tych ludzi, którzy przeżyli, to też była tragedia, sposób, w jaki tam żyli. To było chyba najbardziej. Dzisiaj tych ludzi jest coraz mniej. I
1: i te świadectwo troszkę, czy ich doświadczenie, czy te informacje niezapisane w pewnym sensie zanikają, myślisz? Czy...
2: Ja myślę, że one zmieniają formę, dlatego że większość tych ludzi zostawiła coś po sobie. To znaczy wiem, że wielu byłych więźniów spisało swoje, to znaczy tak.
1: Takie testimonia.
2: Tak, wiele jest zeznań, prawda, i relacji więźniów, które są w archiwach. I to się odbywało przez dziesiątki lat po założeniu muzeum, czyli muzeum zbierało informacje na temat byłych więźniów, archiwizowało to i one są tam, prawda? Jest bardzo spore archiwum. No i są ci więźniowie, którzy mieli też coś do powiedzenia na temat swojej historii, napisali książki na przykład.
1: Okay.
2: I one się dobrze jakby przyjęły, bo są bardzo ciekawe. Mm-hmm. I tych książek jest sporo.
1: I też tak jakby są włączane do bazy danych, tak jakby tej informacji.
2: Tak, to dokładnie. One są jakby polecane też przez muzeum. Na przykład ja czytałem pewne książki, bo one były na tej liście, które skąd się czerpało wiedzę na temat funkcjonowania na przykład. Wiadomo, że to były książki opracowywane przez pracowników naukowych, którzy jakby takie stricte historyczne, ale też te wspomnienia więźniów, którzy jakby najbardziej tak, no powiedzmy w najbardziej taki przystępny sposób je budowali, tą opowieść o tym. No i jest kilka niesamowitych historii, fantastycznych wręcz. Znaczy, no fantastycznych.
1: Takich szokujących.
2: Szokujących albo niewiarygodnych wręcz. To znaczy historie, które się tam działy, no są wręcz, powiedzmy, ja myślę, że jak gdyby ktoś chciał kręcić dobre filmy, to tam mógłby nakręcić kilka dobrych filmów, które wręcz, jakby się opowiada te historie, to ludzie mają wciąż jakby problem niemożliwy, albo wypowiadają coś niesamowitego. To się działo, to się wydarzyło.
1: Tak. I te osoby były i widziały i doświadczyły.
2: Były, widziały. Ja też miałem okazję, szczęście, to tak brzmi, ale to było szczęście spotkać takich ludzi, którzy mogą ci coś powiedzieć.
1: Tak. I wtedy jak wprowadzałeś właśnie takie osoby po tym miejscu, bo tam jak się wchodzi, ja byłam właśnie z mężem wiele lat temu, na pewno się wiele też zmieniło, ale to jest, tak jak właśnie mówisz, jest restrykcja czasowa, są określone tak jakby miejsca, do których można wejść, przynajmniej wtedy jak ja byłam, i przechodzi grupa i ona wychodzi i tak jakby ty przekazujesz te informacje i powiedzmy w międzyczasie poznajesz właśnie taką osobę, która niestety miała nieszczęście tam być. I co wtedy? Jak się rozwija ta...
2: To powiem tak, ja byłem w muzeum w czerwcu w tym roku. Byliśmy tam, zrobiliśmy sobie taką rodzinną wycieczkę, czyli zebrało się nas tam kilkanaście osób. I poszliśmy, wzięliśmy przewodnika i poszliśmy. I bardzo dużo się zmieniło jakby w tym, jak wygląda ta forma zwiedzania dzisiaj, a jak wyglądała powiedzmy 15 czy 20 lat temu, kiedy ja tam jeszcze pracowałem. Więc dzisiaj chyba ze względu na to, że liczba turystów, którzy przyjeżdżają do muzeum, która jest ona olbrzymia, wprowadzono pewne takie ograniczenia i pewne restrykcje, żeby ten ruch turystyczny był taki bardziej płynny.
1: Ja sobie wyobrażam, bo ja pamiętam kolejki niesamowite.
2: No właśnie, myśmy byli akurat, nam się udało tak pójść, że tak zaplanowałem, że pójdziemy jakby dosłownie przed końcem roku szkolnego, a przed początkiem wakacji. No i się udało, że nie było aż tak bardzo dużo ludzi. Przebiegło to całkiem sprawnie, aczkolwiek no nie wiem, czy dzisiaj byłaby przestrzeń na to, co kiedyś było, że bo więcej takich możliwości, szczególnie jeśli przyjeżdżali, byli więźniowie, to można było się gdzieś zatrzymać, stanąć z boku, wejść do innego, powiedzmy, bloku, na inną wystawę, porozmawiać, zobaczyć zdjęcia. Trudno mi jest powiedzieć, jak to dzisiaj wygląda. Z tego, co wiem, no to inaczej.
1: Tak.
2: Kiedyś moim zdaniem to było łatwiejsze, przede wszystkim
1: bardziej dostępne.
2: Dokładnie. Moje wrażenie było takie po zwiedzaniu teraz w czerwcu, że jest mniej do zobaczenia niż kiedyś. Oczywiście są te najważniejsze eksponaty, zdjęcia i ludzkie włosy, i walizki, i
1: guziki.
2: Możliwe. No, buciki. Tam buciki, tak, prawda, jest ściana śmierci, blok 11. No, są te najważniejsze miejsca, ale nie ma dokumentów, które kiedyś były w gablotach, trochę mniej zdjęć jest. No, ja to rozumiem, ale to dla mnie to już...
1: Zmienia całkiem
2: Dla mnie to tak straciło taką głębię. To jest moje prywatne zdanie, żeby nie było, że jak kogoś krytykuję. Ja rozumiem, skąd się to bierze, ale dla mnie to trochę...
1: Bo ty widzisz to z innej perspektywy. Tak. Ty widzisz to, co było wcześniej.
2: Tak.
1: A i teraz obecnie widzisz różnicę.
2: Tak.
1: A i jako osoba, która ma doświadczenie w grupach i w pokazywaniu właśnie tych miejsc, jestem pewna, że właśnie przez niektóre te ograniczenia pewnie cała historia troszkę opowiadania tego miejsca się też zmienia.
2: To znaczy...
1: Bo jak nie ma niektórych...
2: Forma przekazywania informacji. To znaczy, no, przewodnicy oczywiście mówią najważniejsze rzeczy z historii obozu i mówią o tym, co się działo i gdzie i tak dalej. Aczkolwiek jest to tak... No nie wiem, wydaje mi się, że jest taka... inna forma tego. Jakby zmieniono pewne rzeczy, jakby zrezygnowano z pewnej, z pewnej historii, mi się wydaje.
1: Myślisz, że jest trochę bardziej kontrolowana wtedy?
2: O, nie chciałbym na ten temat rozmawiać, bo to jest bardzo taki temat, odkąd pamiętam, od pracy, odkąd pracowaliśmy, to zawsze był jakiś... To jest taki dość... no, niewygodny temat, żeby mówić, że kontrolowany, ale musi być w jakimś zakresie kontrolowany, dlatego że ilość informacji nieprawdziwych na temat Auschwitz rośnie. To nie jest tak, że mimo, że mamy dostęp dzisiaj do wiedzy, mamy internet, dostęp do książek, do filmów, dokumentalnych filmów i tak dalej, to liczba, powiedzmy, mitów na temat Auschwitz rośnie. To nie pomagają też różne takie jakby pozycje książkowe, które się pojawiają i one robią furorę w tym takim
1: show biznesie,
2: w komercji, tak, i ludzie potem przyjeżdżają i o wiesz, bo ja oglądałem taki film i to i tamto. A ty tłumaczysz potem tym ludziom, że to nieprawda. Ale jak to? To w książce było. Albo w filmie to było, no, ale to nie mogło się wydarzyć. Nie mogło się wydarzyć w tym miejscu. I teraz wiesz, próbujesz w 3-5 zdaniach powiedzieć mu, że to jest niemożliwe. Taki człowiek jest potem taki trochę zdziwiony, skołowany, bo on się zastanawia, ale dlaczego?
1: Tak.
2: Przecież w książce było, a to jest fikcja, prawda? Oparta na jakichś historiach, relacjach. Można zrobić taką fikcję, tylko to nie pomaga. Tak. Dlatego, że tym tematem jest bardzo łatwo manipulować. Kiedyś pamiętam, mierzyliśmy się jeszcze z ludźmi, którzy jak to się mówi, zaprzeczali Holokaustowi albo istnieniu obozów koncentracyjnych. I też ludzie wierzyli w to, ale ten internet nie był tak rozwinięty. Dzisiaj liczba i forma tych informacji jest po prostu, no...
1: Nie da się przeliczyć.
2: Nie da się przeliczyć i nie ma możliwości jakby prostować każdej takiej informacji. A edukacja w każdej chyba, no w Polsce nie wiem na jakim powiedzmy poziomie jest edukacja o Holokauście albo o II wojnie światowej, obozach koncentracyjnych, zagładzie Żydów, Romów i innych narodowości. Nie wiem. Musiałbym moich dzieci zapytać. Ale chciałbym, znaczy... na pewno to nie są jakieś duże bloki tematyczne, prawda? I też jakby ten temat się robi taki...
1: Niewygodny?
2: Nie, mi się wydaje, że on nie jest niewygodny, tylko się go próbuje bardziej... To, co się dzieje w ogóle dzisiaj ze światem, to, że bardziej tutaj się gra na ludzkich emocjach i uczuciach niż na faktach. A fakty są wystarczająco przerażające, żeby ludzi zdołować. Niepotrzebne jest dorabianie koloryzować albo dorabiać jakichś niewiarygodnych historii, skoro z jednego miejsca tych obozów było kilkaset, jakby policzyć te wszystkie wielkie, duże obozy, to było ich kilkanaście i podobozy to było ich kilkaset w sumie, to z każdego miejsca można by było wybrać historię, nakręcić film i powiedzieć, że to jest historia i teraz możecie płakać. Będziecie długo płakać.
1: Tak, że widzisz, jak to jest. I wiesz co, ja chciałam troszkę nawiązać, bo wspominałeś do tego, że jest mieliście bardzo dużo właśnie grup i osób zwiedzających. Czy ja wiem, że już tam nie pracujesz, ale czy mógłbyś tak określić, nie wiem, czy mieliście jakąś taką analizę na rok, ile mieliście takich osób?
2: Wiesz co, ja ci powiem, że jak chyba przed COVID-em, bo ja się interesowałem się z racji tego, że pracowałem w muzeum, to myślę, wydaje się, że dwa albo ponad 2 miliony ludzi było przed COVID-em w ciągu roku. I to liczba, jak ja chyba wyjeżdżałem do Irlandii w 2010 roku, to wtedy było około 750 tysięcy. To było dużo. A teraz po prawie 2 miliony, nie wiem jak w tej chwili, bo nie sprawdzałem, ale tam oczywiście statystyki są prowadzone przez muzeum i one są dość dokładne, dlatego że dzisiaj każdy turysta jest jakby rejestrowany, czyli liczony. Kiedyś było więcej ludzi, którzy wchodzili i byli nieliczeni, to znaczy trudno było ich policzyć. Więc dzisiaj bym powiedział, że liczba osób, które wchodzą na teren i zwiedzają, jest bardzo dokładna. No i to jest bardzo dużo ludzi. Wiadomo, nie wiem, nie znam jakby rozbicia cząstkowego, ale na pewno dużo polskich szkół, bo to jest podstawa. W roku szkolnym dużo polskich szkół. No i oczywiście turyści, którzy przyjeżdżają do Polski na dłużej, na krócej, to są grupy studyjne, przypuszczam, też takie bardziej zainteresowane, ale też tacy zwykli turyści, którzy przyjeżdżają do Krakowa na weekend i jadą do muzeum.
1: A nawracając jeszcze też do tego okresu, jak zaczynałeś, czy w ogóle jak prowadziłeś takie grupy, co najbardziej było takie dla ciebie szokujące? Czy pokazując im te miejsca, bo ile razy dziennie miałeś taką grupę?
2: No, raz, dwa razy, czasami trzy razy, to zależy wszystko od jakby zapotrzebowania.
1: I wtedy na przykład spotykamy jedną grupę i opowiadasz im i wiadomo, że to jest takie miejsce, gdzie no właśnie tak jak mówiłeś, jest dużo emocji, dużo się działo, jest takie doświadczenie, w ogóle tam powietrze jest inne i w ogóle to podłoże jest inne. Ja zawsze jak tam weszłam, to miałam ciary od momentu wejścia do momentu wyjścia na całym ciele. I jak myślisz, jak na przykład przekazywałeś te informacje tym ludziom? Wiadomo, reakcje są różne i też w zależności, jaką osobę miałeś, czy to była właśnie osoba, która miała nieszczęście tam być, albo może jakiś potomek, czy coś takiego, to wiadomo, chyba inaczej się wtedy przekazuje wiadomość, czy?
2: Wszystko zależy od, ja uważałem, moją takim modus operandi było takie, że ja zawsze dostosowywałem jakby moją narrację do tego, kogo oprowadza. To byli bardzo różni ludzie, bo to były powiedzmy osoby indywidualne, mniej lub bardziej zainteresowane. To byli ludzie związani na przykład z historią, bo byli potomkami albo byli też tam czasami, rzadko się zdarzało, ale byli też właśnie, byli więźniowie. Były grupy studyjne, czyli takie, które konkretnie przyjechały bardziej zgłębić tą historię. Byli ludzie, którzy po prostu byli na wakacjach i przyjechali. Była młodzież, byli starsi, byli wojsko, były grupy z Izraela, takie typowe, takie. To była grupy, które przyjeżdżały na dłużej do Polski, oni zwiedzali więcej miejsc i też Auschwitz i Birkenau były miejscem, gdzie oni przyjeżdżali na jeden dzień. Była armia izraelska, to były cała masa ludzi. Do każdego trzeba było ja przygotowywałem jakby taką narrację. Też pytałem ludzi czasami, czego oczekują, bo szczególnie od tych, którzy przyjeżdżali z jakimś celem tam. Nie tylko zwiedzanie, dowiedzenie się o tym miejscu, ale byli ludzie, którzy na przykład, słuchaj, interesuje nas to bardziej. Albo czy moglibyśmy się skupić na jakichś innych kwestiach, to dostosowywałem swoją narrację do tego, żeby oni byli zadowoleni.
1: I zapewne przez tyle lat, wiadomo, że na początku to się buduje tą wiedzę, tak, ale przez tyle lat, przez tyle grup, przez tyle osób, to mogę powiedzieć, że znasz każdy zakątek tego miejsca, tak?
2: No, myślę, że
1: każdą
2: większość...
1: historię, tak, każdego kamyczka.
2: Nie, nie, no to nie chciałbym tak daleko iść z tym, ale znam historię wielu miejsc. Mhm. I znam takie miejsca, do których się nie chodzi generalnie, ludzie nie chodzą, a ja zabierałem tam moich, bo chcieli, nie dlatego, że na siłę, tylko powiedzmy, tak, budowaliśmy taką, powiedzmy, jakby
1: taką wizję, plan,
2: no, czy to był taki plan, prawda, przyjeżdżamy, słuchajcie, mamy cały dzień, więc zobaczymy to, potem mamy przerwę, obiad i potem zwiedzamy kolejne miejsce i zobaczymy to i to. Nastawiamy się na pewien przekaz, prawda, że patrzymy tutaj w tym kierunku w to, co was interesuje. Więc tak to wyglądało.
1: To fajny pomysł, bo muszę powiedzieć, że wtedy lepiej ta wycieczka z punktu widzenia. Ja nie mówię, że to jest miejsce dla każdego marzeń do spełnienia i bycia i widzenia. Na pewno jest to dobre miejsce dla przypomnienia i pamięci, żeby czegoś takiego więcej nie powtórzyć. Ale w pewnym sensie w ten sposób tak jakby tailorujesz właśnie ten sposób prowadzenia grup. I to daje takie lepsze od wewnętrzne wrażenie i odczucie.
2: Tak, bo to
1: tego miejsca.
2: Moim takim mottem było to, żeby każdy poczuł się tam indywidualnie, żeby indywidualnie poczuł to miejsce.
1: Rozumiem.
2: Żeby każdy miał te swoje własne emocje, uczucia tam.
1: Rozumiem. Ja będę musiała zaprosić na przerwę. Po przerwie dokończymy. Zapraszam teraz na melodię i wracamy za chwilę.
0: Usłysz więcej. Radio Cenzura.

książka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

się wyjścia znajdziesz w końcu utrąb. Jak dogonić czas?

Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Ciabej tych skrajnie z lewej, ciabej tych skrajnie z prawej. Jaj w ruch, jak jesteś z nebej, co myślisz, że ma monopol naprawdę? Nie chcę żyć z butem na gardle, melodrejpasz mentalny kart.

urwać im łeb jak modliszka. A teraz pomyśl o sobie i się nie skupiaj na innych. Zerwij psychiczną obrożę i biegnij przed siebie jak wilki. Spróbuj się odciąć od wszystkich, którzy na tobie wiszą jak kleszcze. Kto ma dla ciebie prawdziwą wartość, a kto jest

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

0: Witches.
1: Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia.
0: Jak się masz? Dobrze.